dziwci, cudno strzpat nie kończywa, a dziwci, cudno strzpat nie kończywa, a do pola los nie gnie niczemu, do